Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: jeszcze więcej muzyki na lato. Radio Sochaczew. Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Scatman's World.

0: Reklama.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
1: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
4: Minęła 8, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ewakuowano 200 tysięcy osób. Polsce z kolei bardziej grozi susza. Ostatnie opady niewiele zmieniły. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Potrwa 3 tygodnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych we Francji i Hiszpanii z terenów, które od kilku dni trawią pożary. Najpoważniejsza sytuacja panuje w okolicach Bordeaux na południu Francji i w okolicach Madrytu. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii polecą polscy strażacy, wezmą udział w międzynarodowej akcji, będą się rotować. W sumie na pomoc poleci ponad 100 strażaków.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Polska jest w lepszej sytuacji klimatycznej od Hiszpanii czy Francji. Przed tak ekstremalnymi upałami chroni nas powietrze płynące z północy, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
6: To takie dość chłodne północne powietrze, ono sprawiło, że w Polsce oczywiście było cieplej, bo uderzenie tej masy afrykańskiej zadziałało, natomiast to nie były rekordowo wysokie temperatury i dobrze, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie naszego krajobrazu przed naprawdę niebezpiecznymi zdarzeniami.
5: Nam grozi za to permanentna susza, jak mówią eksperci, ostatnie opady niewiele pomogły, dodaje klimatolog profesor Mateusz Grygoruk.
7: To nie zmienia nic.
6: Niebezpiecznymi zdarzeniami.
5: Nam grozi za to permanentna susza, jak mówią eksperci, ostatnie opady niewiele pomogły, dodaje klimatolog profesor Mateusz Grygoruk.
7: To nie zmienia nic, gdy spojrzymy na ostrzeżenia Państwowego Instytutu Geologicznego albo Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Widzimy cały czas ostrzeżenia przed suszą.
5: Hydrolodzy szacują, że aktualnie suszą objętych może być nawet 65% Polski. Francuska policja udaremniła atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Zatrzymano 6 osób związanych z islamskim ekstremizmem, a wcześniej znaleziono samochód zaparkowany koło synagogi, w którym był karabin maszynowy. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. To jedna z większych tego typu imprez w Europie. Przyciąga gości z całej Polski i zagranicznych turystów. Odwiedzający mogą spotkać 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
8: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
5: Jarmark dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia. Broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wyruszy z pole position w wyścigu Formuły 1 na Węgrzech. Wczoraj wygrał kwalifikacje. Lider tegorocznego cyklu Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wystartuje z czwartego pola. Początek wyścigu o 15.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Znów czeka nas huśtawka pogodowa. Do końca lipca pogoda w Polsce pozostanie bardzo niestabilna i niemal codziennie będzie się zmieniać po ciepłej i pogodnej sobocie. Dziś zrobi się upalnie, bardzo gorąco. Na razie 21 stopni, ale synoptycy zapowiadają temperaturę powyżej 30 stopni. No cóż, takie zawirowania pogodowe ich zdaniem mogą iść w parze z gwałtownymi burzami, więc miejcie się na baczności. A propos tych zawirowań, dzisiaj ponad 30, a jutro tylko lekko ponad 20 i burze z deszczem.
0: Sponsorem pogody.

0: Przygody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: 4 minuty po 8:00, Radio Sochaczew na 94,9 FM, Kultura w niedzielę. No to zaczynamy. Sochaczew odpoczywa po wczorajszym wieczornym szaleństwie Disco Bzura. Były tłumy,

0: 7 minut po 8, za nami gorączka sobotniej nocy, a przed nami kwadrans z Mateuszem. Już zapraszam.
1: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety od 51 do 58.
1: Czy pojęliście to wszystko? Odpowiedzieli: tak, Panie. Widzicie więc, powiedział, każdy znawca prawa, który przyswoi sobie naukę o Królestwie Bożym, da się porównać z gospodarzem, który sięga do swego skarbca po nowe i stare rzeczy.

Przeczytany fragment rozpoczyna się od pytania, które Jezus zadał ludziom słuchającym Jego podobieństw. Czy pojęliście to wszystko? Osobiste odniesienie, zastosowanie jest bardzo ważne. Kazanie bez zastosowania jest jak list wysłany bez nazwiska i adresu adresata. List może być właściwie napisany, opatrzony datą, podpisany, ale jest bezużyteczny, gdyż nigdy nie dotrze do miejsca przeznaczenia. Jezus chce uświadomić słuchającym, że wypowiedziane słowa są skierowane do nich. Dlatego tak ważną rzeczą jest ich odpowiedź na pytanie, czy pojęliście to wszystko? Nie ma żadnego pożytku, gdy człowiek słucha kazania, ale jego umysł nie przyswaja go. Serce i umysł słuchacza muszą być poruszone. Nowe myśli muszą znaleźć miejsce w umyśle słuchającego. Jego umysł dla nowych myśli jest jak gleba dla ziarna. Gdy tak się nie dzieje, słuchanie jest stratą czasu.

Jest sporo ignorancji związanej z tą sprawą. Tysiące ludzi regularnie uczęszcza do kościoła. Myślą, że spełniają w ten sposób swój religijny obowiązek. Ale bardzo rzadko wychodzą z kościoła pełni nowych myśli i nowych inspiracji. Gdybyśmy zapytali w niedzielny wieczór o to, czego się nauczyli, nie potrafiliby na to pytanie odpowiedzieć. Gdybyśmy pod koniec roku spróbowali przeegzaminować tysiące ludzi, którzy regularnie chodzą do kościoła, pytając o to, czego nauczyli się w ciągu ostatniego roku, to ze zdziwieniem odkrylibyśmy, że poznanie Pisma Świętego, słów Jezusa, Jego nauki jest niemalże zerowe. Warto pod tym względem uważnie przyjrzeć się samemu sobie. Czy przychodzę do kościoła zabierając z sobą jedynie swoje ciało, czy też zabieram swój umysł, serce, sumienie? Zapytajmy siebie, czego nauczyłem się z tego kazania? Jakie prawdy zostały włożone do mojego umysłu? Oczywiście intelekt nie jest wszystkim w sferze relacji między człowiekiem a Bogiem. Serce jest czymś zasadniczym, ale nie wolno nam zapomnieć, że Duch Święty często sięga nasze serce poprzez umysł. Ktoś, kto słucha niedbale, bez uwagi, drzemiąc, nie jest kimś otwartym na zmianę, na nawrócenie.

Gdy Jezus skończył przypowieści, odszedł stamtąd i wrócił do swego rodzinnego miasta. Tam przemawiał w synagodze, a słuchacze z wielkim zdziwieniem pytali się, skąd u niego tyle mądrości i ta niezwykła moc? Przecież to syn cieśli, Maria to jego matka, a Jakub, Józef, Szymon i Juda to jego bracia. Wszystkie jego siostry są też wśród nas. Skąd więc to wszystko wzięło się u niego? I byli oburzeni z tego powodu, a Jezus rzekł, tylko w ojczyźnie i we własnym domu pogardza się prorokiem. Dlatego z braku wiary u nich niewiele mógł zdziałać.

Jezus przybył do Nazaretu, miasta, w którym się wychował. Teraz zaczyna nauczać w miejscowej synagodze. Bez wątpienia jego nauczanie było takie jak zawsze. Nigdy człowiek tak nie mówił jak ten człowiek. Ale to nauczanie nie wywierało wpływu na ludzi z Nazaretu. Byli zadziwieni, ale ich serca pozostały niezmienione. Pytali siebie nawzajem. Przecież to syn cieśli. Maria to jego matka, Jakub, Józef, Szymon i Juda to są jego bracia. I wszystkie jego siostry też są wśród nas. Skąd więc to wszystko wzięło się u niego? Lekceważyli go i gardzili nim. Pismo mówi, że byli oburzeni z tego powodu. Jezus wypowiedział tych ludziach następujące zdanie. Tylko w ojczyźnie i we własnym domu pogardza się prorokiem. To smutna prawda o ludzkiej naturze. Wszyscy mamy tendencję do lekceważenia łaski, gdy przywykniemy do niej. Gdy uznamy ją za coś codziennego, wtedy nam powszednieje. Zaczyna być dla nas czymś tanim. Z łatwością przywykamy do Ewangelii, do Bożego przebaczenia, miłości, o której tak często słyszymy. I nie doceniamy ich. Przyzwyczajamy się do prawdy, niezależnie od tego, jak jest niezwykła i rewolucyjna. Z czasem staje się ona dla nas zwyczajna i stara. Gdy tak czynimy, narażamy się na to, że Bóg ją nam odbierze. Nie dziwi nas, że krewni, sąsiedzi, znajomi, ludzi żyjących zgodnie z Bożym Słowem nie zawsze się nawracają? Nie dziwmy się temu. Dokładnie to samo działo się z ludźmi, którzy byli blisko Jezusa. Czy nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że jeśli tylko mielibyśmy szansę zobaczyć i usłyszeć Jezusa Chrystusa, to stalibyśmy się Jego wiernymi uczniami? Czy nie myśleliśmy, że jeśli tylko moglibyśmy żyć blisko Niego, widzieć to, czego dokonywał, to znikłoby nasze niezdecydowanie, chwiejność, niepewność, brak wiary? Jeśli tak, to ludzie z Nazaretu, sąsiedzi Jezusa, są dla nas wielkim ostrzeżeniem. Dlatego z braku wiary u nich niewiele mógł tam zdziałać.

Te słowa zawierają tajemnicę niszczącej mocy niewiary. Ludzie zostaną potępieni na wieki, gdyż nie wierzą. Nie ma niczego innego, co mogłoby uczynić ich zbawienie niemożliwym. Grzechy ludzi, niezależnie od tego, jak są straszne, mogą być przebaczone. Miłujący, przebaczający Bóg chce przyjąć tych ludzi. Krew Jezusa może oczyścić od wszelkiego grzechu, moc Ducha Świętego może ich odnowić, ale jest bariera, która jest nie do pokonania. Jest nią niewiara. Do mnie przyjść nie chcecie, mówi Jezus, aby mieć żywot. Strzeżmy się przed tym najstraszniejszym z grzechów. To właśnie ten grzech sprawił upadek ludzkości. Ten, kto jest dzieckiem Bożym, nawet gdy zostanie powalony przez grzech, dzięki mocy Ducha Świętego zostanie uleczony, podniesiony. Ale jak może nastąpić zmiana w tym człowieku, który nie wierzy Jezusowi? A ty wierzysz?

0: kolejne wydanie audycji za tydzień o tej samej porze. Już teraz zapraszam.
1: Reklama. Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: 27 minut po godzinie 8. Jakie śniadanie, taki cały dzień. Pamiętacie o tym? Śniadanie można zacząć od czego? No, warianty mogą być różne. Bułki, jogurt, orzechy. Zdrowe. A wakacje? No cóż, wakacje sprzyjają różnym kulinarnym pokusom. I co się okazuje? Najnowsze badania pokazują, że 5 dni nadmiernego spożywania słodkich i tłustych potraw może prowadzić do zmian mózgu, które utrudnią powrót do zdrowych nawyków. Nasz mózg będzie potrzebował coraz więcej, na przykład cukru. No a jak to się skończy? Trochę was postraszyłam przed tym niedzielnym śniadaniem.
1: Radio Sochacze 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Maroon 5 i Animals, a my przejrzyjmy nasz kalendarz. 26 lipca, imieniny Anny, Hanny, Grażyny, Mirosława, Jacka, Joachima, Teodora, Walentego, Wilhelma, Tytusa, Jacentego, Krystiana, Symeona, Walentego, Hiacynta i Sansi. Takie egzotyczne imiona też są. Co jeszcze interesującego w naszym kalendarzu? Popatrzmy. Dzień jest krótszy, niestety. Lato trwa, ale od czasu do czasu przypomina o swoim końcu. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 58 minut, a od poprzedniego 3 minuty, o której zajdzie słońce o 20:36. Międzynarodowy Dzień Ochrony Ekosystemu i Lasów Namorzynowych. To dzisiaj i jeszcze jedna informacja, Światowy Dzień

0: Panie Rani, w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest biuro nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama.

tylko 10 minut dzieli nas od godziny 9. O 9 oczywiście wiadomości, jak zawsze. I taka data i taka informacja w naszym kalendarzu muzycznym. W 1943 roku, 26 lipca, urodził się Mick Jagger, współzałożyciel i wokalista słynnej grupy The Rolling Stones. Jako solowy wykonawca nagrał kilka płyt, z których największy sukces zdobyła She's the Boss 1985 roku, a wraz z Davidem Bowie umieścił także na pierwszym miejscu listy w Wielkiej Brytanii singiel z piosenką Dancing in the Street. W 2003 roku otrzymał z rąk królowej Elżbiety II tytuł szlachecki. No to gratulujemy doskonałej formy i życzymy sukcesów artystycznych.

0: wątek. Nika Jaggera, to policzyłam. Ma 83 lata, a na scenie to prawdziwy wulkan energii.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: 9:09 wiadomości, a w wiadomościach między innymi informacje drogowe związane z wakacyjnymi remontami.
1: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Czy wiesz, że woda w

0: ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
2: Reklama.
5: Zbliża się 9:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Jest list gończy za domniemanym sprawcą ataku na paradę w Berlinie. Uwaga na barszcz Sosnowskiego, to czas, gdy roślina kwitnie. Włosi szukają warana, który uciekł z terrarium. Dorota Werdycka. Jest list gończy za domniemanym sprawcą wczorajszego ataku na Paradę Równości w stolicy Niemiec, przekazała właśnie berlińska prokuratura. Podejrzanym jest 21-letni Abdul B., znany wcześniej policji, powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Jest niebezpieczny i może być uzbrojony. W ujdącą ulicami Berlina paradę wjechał wczoraj samochód. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Nadal nie jest jasne, czy domniemany sprawca prowadził pojazd. Pusty samochód został zabezpieczony na miejscu zdarzenia. Nocny rosyjski atak na Ukrainę. Rosyjskie wojska atakowały Kijów m.in. przy użyciu pocisków balistycznych. W co najmniej 3 dzielnicach spadające odłamki wywołały pożary. Alarm powietrzny związany z atakiem rosyjskiej armii trwał około 50 minut. W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed nowymi rosyjskimi atakami w ciągu 48 godzin. A tydzień temu, 19 lipca, w ataku na Kijów Rosja użyła 41 rakiet balistycznych. Najwięcej od 2022 roku, czyli od początku inwazji.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Ma potężne i okazałe liście, białe baldachy kwiatowe i nawet 3 metry wysokości. Mowa o barszczu Sosnowskiego, który na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, ale kontakt z tą rośliną może skończyć się poparzeniami skóry, mówi Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.
7: Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do 2-3 stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne.
6: Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego można bezpłatnie zgłaszać i sprawdzać na stronie internetowej mapa.barszcz.edu.pl. Od poniedziałku duże utrudnienia na drodze krajowej nr 60 między Topolą Szlachecką i Witonią. Kierowcy trafią tam na 5 odcinków z ruchem wahadłowym, każdy o długości od 150 do 500 metrów. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek drogi. Wyznaczono dla nich objazd. Przebudowa trasy potrwa do 2028 roku. Na północy Włoch, w rejonie jeziora Garda, trwają poszukiwania warana. Władze ostrzegły, że może przebywać on tu na wolności i wydały zakaz poruszania się pieszo w tym rejonie. Najprawdopodobniej waran uciekł z terrarium hodowcy. W poszukiwania zaangażowane są m.in. drony.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Co w pogodzie? Na razie pięknie słonecznie, bardzo udany poranek, 23 stopnie na termometrze, będzie zdecydowanie wyższa temperatura, przekroczy 30 stopni i dzisiaj bez deszczu, ale uwaga, ta spokojna pogoda, którą mamy od wczoraj, sprzyjała festiwalowi sochaczewskiemu. No nie potrwa zbyt długo, jeszcze dzisiaj będzie tak pięknie słonecznie, ale również dzisiaj, jak zapowiadają synoptycy, wkroczy front, a wraz z nim więcej chmur, opady deszczu i burze i czeka nas deszczowy poniedziałek z temperaturą 22 stopni. To ma być ta najwyższa temperatura Wichury, ulewy, a nawet grad, ale to jutro, więc dzisiaj korzystajmy ze słonecznej niedzieli. IMGW zapowiada wydanie alertów dla każdego regionu Polski w związku z pogodowymi zagrożeniami na jutro.
2: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Jakie śniadanie, taki cały dzień, więc trzymajmy się tej maksymy dzisiaj. O śniadaniu na naszym Facebooku, co proponuje...

0: tak rzeczywiście magnetycznie brzmią te dźwięki. 12 minut po 9. Myślę, że po wczorajszych wieczornych doznaniach artystycznych trochę fizycznego wysiłku wam się przyda. Co proponujemy na dzisiaj? O 11 w rytmie oddechu, czyli bezpłatne zajęcia jogi. Techniki oddechowe, relaks, wyciszenie. Gdzie? Park Garbolewskiego, scena letnia. No to zajrzyjcie tam.
1: Kultura w niedzielę.

0: co my jeszcze dzisiaj mamy, jeśli chodzi oczywiście o muzyczne informacje. Nie tylko Mick Jagger może dzisiaj świętować swoje urodziny, 83. Również Roger Taylor, perkusista grupy Queen. 40. Urodził się w 49. roku, policzcie ile może mieć lat. Taylor jest, przypomnę, współautorem niektórych przebojów grupy Queen, między innymi Radio Gaga, A Kind of Magic, To One Vision. I co my jeszcze mamy wśród tych muzycznych informacji? Nie wszystkie są takie pozytywne. W 77 roku grupa Led Zeppelin przerwała trasę koncertową po Ameryce Północnej po tragicznej wiadomości o śmierci 5-letniego syna wokalisty Roberta Planta. Jego syn zmarł nagle z powodu wirusowej choroby żołądka w domu Planta w Anglii. I dzisiaj urodziny świętuje Oskar Sims, wokalista, autor tekstów. Wziął udział w konkursie Talentobranie i tak to zaczęła się jego wielka kariera artystyczna. Jest teraz rozpoznawalnym na polskiej scenie muzycznej. No to wszystkim dzisiejszym solenizantom, tym wymienionym i niewymienionym, życzymy dobrego dnia i samych dobrych dni.
1: Kultura w niedzielę. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1. Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. Zapraszamy do wysłuchania audycji Radiowe Echa Poezji.
1: Dzień dobry. Witam Państwa w tym sezonie ogórkowym, pogrążonym smutkiem, że nic nie wchodzi już do głowy. Jan Sot, Słowiaczeskie Wieczory Literackie, Atut. W dniu 23 lipca 2026 roku uczestniczyliśmy we mszy świętej i cmentarzu w pogrzebie naszej koleżanki Basi Gradek w Sochaczewie. Z głębokim żalem żegnamy utalentowaną poetkę, uczestniczkę wielu konkursów poetyckich, wydarzeń literackich. Ogrom swojej twórczości eksponowała na stronach internetu. Zapewne kojarzą Państwo jej charakterystyczny podpis Baba. Państwo Gradek mają piękny ogród, w którym Basia organizowała konkursy jednego wiersza o szyszkę jej słynnej Daglezji. Prywatnie to moi i żony przyjaciele, z którymi spotkania były przyjemnością. To niepowetowana strata dla naszego stowarzyszenia i świata literackiego oraz osobista dla mnie. Przeczytam Państwu trzy jej wiersze. A kiedy mnie już nie będzie? Czy zadasz sobie pytanie, czemu tak trudno o słowo, o uśmiech, życzliwe zdanie? Kwiatów mi wtedy nie przynoś, bo cieszą widzące oczy. Myślą mą ulotną odszukaj wśród nocy czarnych warkoczy. Ogrzej ją ciepłem oddechem, nakarm serdecznym uśmiechem. Może zostanie przy tobie, może powróci znów echem. Nasyć ją słońca płomieniem, rosy ją napój kroplami. Zapachnie kwiatem konwalii, bzów białych będzie kwiatami. A kiedy już zbędną się stanie, to gwiezdnej oddaj ją sieci, to mała gwiazdka na niebie czasem dla ciebie zaświeci. Dziękuję. Dziękuję Ci, Panie Wszechświata, za wszystkie minione już lata, za włosy rozwiane na wietrze, za wodę, ziemię, powietrze, za łąki, zieloną szatę, za niebo okryte granatem, za tęczę, co ziemię oplata. Dziękuję Ci, Stwórco Wszechświata, za słońce budzące o świcie, za księżyc, gwiazdy, za życie. Gdy smutek okryje swym cieniem, rozświetlasz mrok losy płomieniem. Z umysłu mi wyzwól niewoli, bo życie czasami tak boli. Miłością otaczaj świat cały. Niech śpiewa hymn dla Twojej chwały. Gdy ziemskie zawiodą już nogi, łaskawie mi ześli sen błogi. Ostatni wiersz. Wiersz Basi napisany w szpitalu Słowaczeskim kilka dni nim odeszła. Życzeniem jej było, by wybrzmiał w radiu. Piątek lipcowy dzionek na Sorze. Patrzę, podziwiam, to być nie może. Cały personel bardzo się stara. Szczęka z wrażenia sama opada, kopara. Oczy przez chwilę stoją w orbicie. Mile potrafi zaskoczyć życie. Pacjenci różni, życzliwi, grzeczni, narwani, wredni i niebezpieczni. Wdzięczność to całkiem bandzie banalne słowa. Takie czasy, bezduszne czasy. Dam rokowania nie będzie budujące. Za oknem świeci wesołe słońce. Zmrok za oknami na trzecim piętrze. Mnie jest potrzebne dobre zaklęcie, aby oblicze świata docenić, tych, co ratują życie docenić. Człowiek swych własnych nie widzi wad, z granitu serce, z granitu świat.

Przeczytam Państwu teraz moje epitafium. Jan, kolega, przyjaciel. Epitafium dla Basi. Sen błogi racz jej dać, Panie. Życie to walka o życie, o zdrowie. Każdy ma los wpisany w swoje istnienie. Lecz różne ma oblicza, bywa okrutny, obłudny. Basiu, kochałaś życie. Złowrogi los potraktował cię skrycie. Z miłością, doświadczeniem zajmowałaś się swoim ogrodem. Uwielbiałaś kwiaty, drzewa, ptaki, słynną daglezję, której szyszka była nagrodą w konkursie jednego wiersza. Z miłością, z pasją eksponowałaś swoje wiersze, opisując losowe dramaty, przemijania swojego życia stygmaty. Jednak w twojej twórczości nie ma złości, nie potępiasz opatrzności. Duch Święty w nagrodę dał ci wdzięczne pióro, którego natchnieniem płynęła poezja jak woda strumieniem. Z głębokim żalem żegnamy cię. Będziesz z nami w naszych sercach i twoja poezja. Niebo szeroko otworzy niebieską bramę, witając cię seramidy ogrodem. Pij ze źródła życia wodę, pokój twojej duszy. Amen. Jeszcze jeden wiersz, który zdobył pierwszą nagrodę, Szyszkę w jej ogrodzie. Świadek piękności. W parku różanym wśród gwarnych gości przy daglezji olbrzymie stoję. Jesteśmy jedynymi świadkami piękności, ja jej, a ona mojej. Zapatrzony w majestat drzewa, arystokracji doświadczonej przez czas, wchłaniam poezję, co ptak o niej śpiewa, w duszę, by tanie poszła w las. Wiatr pieśni pochlebne w koronie chowa, zielone jedlicy ornament. A ty, poeto, te pieśni zachowaj, spisując drzewu testament. Dziękuję. A na koniec zapraszam Państwa na naszą jubileuszową wierszotorówkę, która odbędzie się 11-12 września w Sochaczewskich Kramnicach w programie Konkurs jednego wiersza oraz antologia dla wszystkich uczestników występujących. Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o

0: Urban Big Way'u.
1: Reklama.
2: To jeszcze chwila refleksji związana z audycją radiowej Echa Poezji, w tej audycji poświęconej Basi Gradek. Autorzy chcieliby utwór Maryli Rodowicz właśnie zmarłej Basi Gradek dedykować.

0: Historia jednej piosenki.
1: To dzisiaj kolejna historia jednej piosenki. Chrisilia i Josephine. Nie z miłości do ukochanej zrodziła się ta piosenka, ta ballada. Wielu uważa, że to utwór miłosny, a to po prostu list ojca do dziecka. Tak tłumaczy powstanie utworu Chris Rea. Napisał tę piosenkę spędzając samotnie wieczór w hotelu w deszczowym Düsseldorfie, tęskniąc za domem rodzinnym i za niedawno urodzoną córką. Chris Rea odszedł w ubiegłym roku, miał 74 lata, a w pamięci naszej pozostaje jako mistrz gitary bluesowej, mistrz niepowtarzalnego nastroju. No to

3 minuty, 8 minut dzieli nas od 10. Najpierw wiadomości, jeszcze trochę muzyki, a potem porozmawiamy już po 10 o pielgrzymowaniu i to takim naprawdę pielgrzymowaniu bardzo ekstremalnym. Camino de Santiago to wyjątkowy europejski szlak pielgrzymkowy do grobu świętego Jakuba Santiago de Compostela. Trasa dodam, nie ma jednego punktu startu. Najpopularniejszy jest 930-kilometrowy szlak francuski. I dzisiaj moim gościem będzie ktoś, kto taki szlak pokonał. Już o pielgrzymowaniu rozmawialiśmy w związku z książką Grzegorza Kapli Camino, a teraz też uczestnikiem, też pielgrzymem, człowiekiem, który pokonał ten szlak, pokonał tę drogę. A dzisiaj to będzie sochaczewianin. Kto nim? Kogo zaprosiłam? Moim gościem będzie Przemysław Lutyński, ale to po 10:00. Natomiast teraz już Tina Turner.

0: A w wiadomościach między innymi informacje pogodowe. Amerykanie, Francuzi, Hiszpanie zmagają się z upałami, a u nas jaka temperatura nad morzem? Pewnie niektórzy z was zaplanowali sobie urlop właśnie nad morzem. To szczegóły już za chwilę.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.
0: Zbliża się 10:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Jest apelacja od wyroku uniewinniającego żołnierza za strzały przy granicy. Sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie poszukiwany listem gończym. Dziś protest na Krajowej Piątce i utrudnienia w ruchu. Dorota Wardziecka. Prokuratura złożyła apelację od wyroku uniewinniającego żołnierza Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień. Według ustaleń śledczych w marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów z broni służbowej przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze. 25-latek nie przyznał się do winy. Pod koniec maja Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień i narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim jedna kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Więcej o tym wie Cezary Jaszczyk-Czarku. Kim jest poszukiwany?
7: To 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten, w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Uwaga, kierowcy będą utrudnienia na Krajowej Piątce w Kaczorowie na Dolnym Śląsku w związku z protestem. Jego uczestnicy do godziny 16 będą wychodzić na przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr. W proteście ma wziąć udział około 50 osób. 80 milionów Amerykanów objętych alertem przed wysokimi temperaturami. Służby meteorologiczne USA ostrzegają, że fala gorąca utrzyma się przez kilka dni, miejscami sięgając 45 stopni. Najtrudniejsza sytuacja panuje od pustynnego południowego zachodu USA przez wielkie równiny po wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Na Helu o takiej temperaturze nie ma mowy, a pogoda nie gwarantuje dużej dawki słońca. Mimo to rocznie nawet 800 tysięcy turystów odwiedza Hel. Duża część to turyści jednodniowi, którzy przyjeżdżają pociągami, samochodami, rowerami oraz drogą morską.
8: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzisiaj nie mamy powodów do narzekań, jeżeli chodzi o pogodę. 25 stopni na termometrze, a będzie zdecydowanie cieplej. Termometry pokażą temperatury powyżej 30 stopni. 31-32 stopnie. Upalna niedziela, ale w poniedziałek znów się ochłodzi. Takie zawirowania pogodowe nas czekają. We wtorek 23 stopnie, w środę 28, więc temperatura w tym tygodniu bardzo zmienna, chociaż od wtorku ciepło i słonecznie. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Synoptycy zapowiadają gwałtowne burze, więc jak zawsze w takiej sytuacji miejcie się na baczności.
8: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 10:03 i Chrissy Rea u nas na antenie ponownie, tym razem w utworze Let's Dance. Chrissy Rea, artysta, który prowadził spokojne życie. 57 lat spędził z ukochaną żoną, a Josephine i Julia to imiona nie kobiet, kobiet, jego córek. To tak a propos Chrissy Rea, a w tej godzinie porozmawiamy o pielgrzymowaniu.

0: Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, a za chwilę w naszym studiu gość Przemysław Lutyński. Przemek Lutyński opowie o swoim, o swojej pielgrzymce do Camino de Santiago, o pielgrzymowaniu do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela, o trasie, którą pokonał, o wyzwaniach, które przed nim stanęły. Tak więc zapraszam, zostańcie z nami i słuchajcie rozmowy z moim gościem.
1: Kultura w niedzielę. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama. Kultura w niedzielę.
0: Przemek Lutyński, mój gość. Dzień dobry, witam cię.
7: Dzień dobry, witam.
0: Przemek Lutyński jako pielgrzym dzisiaj, tak?
7: Tak, zgadza się, jestem. Mogę nazwać siebie pielgrzymem, oczywiście.
0: Wróciłeś z pielgrzymki ze szlaku świętego Jakuba. Ten szlak, jeżeli zajrzymy do encyklopedii, to przeczytamy, że nie ma jednej stałej długości, bo to cała sieć dróg w Europie i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim porozmawiamy. Natomiast na wstępie chciałam zapytać, czy po raz pierwszy udałeś się w tak długą pielgrzymkę?
7: To była moja druga pielgrzymka do Santiago de Compostela, a tak 13 razy byłem na pielgrzymce do Częstochowy, tak więc moja przygoda z pielgrzymowaniem już trwa dosyć długo.
0: Całe dorosłe życie, tak?
7: Można tak powiedzieć.
0: 13 razy do Częstochowy, dwa razy do Santiago de Compostela. No dobrze, pierwszy raz kiedy to było?
7: Pierwszy raz do Santiago de Compostela ruszyłem 13 lat temu, dokładnie 13 lat temu, ponieważ 24 lipca 2013 roku udało mi się dotrzeć do Santiago de Compostela, natomiast teraz...
0: I wtedy jaką? Poczekaj, to wtedy jaką trasę pokonałeś?
7: To była trasa francuska, gdzie ruszyłem z Francji, Saint-Jean-Pierre-de-Port. Przeszedłem granicę francusko-hiszpańską i 800 kilometrów dotarłem, po 800 kilometrach dotarłem do Santiago.
0: Tak, bo to jak czytam, szlak francuski liczy około 800-930 kilometrów, to wszystko zależy, tak? Bo te kilometry to czasem rosną w drodze.
7: Dokładnie, te kilometry rosną. Moja trasa liczyła ponad 800 kilometrów, tak?
0: Wtedy, tak?
7: Wtedy. Od zachodu Hiszpanii aż do... Od wschodu Hiszpanii aż do zachodu. Północna część Hiszpanii.
0: I ile czasu zajęło ci pokonanie?
7: Równy miesiąc. 26 czerwca ruszyłem, 24 lipca dotarłem do Santiago.
0: I długo odpoczywałeś potem?
7: Musiałem troszeczkę odpocząć.
0: Bo to miesiąc w drodze. A teraz przeszedłeś trasę zdecydowanie krótszą w porównaniu z tym, co było, co zdarzyło się pierwszym razem, tak? Bo wyruszyłeś skąd?
7: Tak, zgadza się. Ta trasa, którą teraz pokonałem, była o wiele krótsza, ponieważ ja ruszyłem z Porto, z Portugalii. To była tak zwana trasa przybrzeżna, tak zwana da Costa. gdzie do pokonania jest 260 km, natomiast mi wyszło 329 km.
0: Czyli w takich przewodnikach turystycznych, tak? 260, a potem się okazuje, że 100 km więcej. I ile czasu zajęło ci pokonanie tych ponad 300 km?
7: To znaczy, tą trasę ja miałem podzieloną na 10 etapów, czyli 10 dni. I w każdym dniu musiałem przejść określoną
0: czyli
7: długość.
0: Wyznaczałeś sobie kilometry, tak? Sam decydowałeś
7: sam o tym. Decydowałem, sam się przygotowywałem, sam sobie to wszystko podzieliłem i moja pielgrzymka trwała 10 dni.
0: No dobrze, a pierwszym razem czy tym to nie korzystałeś z usług biur podróży?
7: To znaczy ja nie jestem zwolennikiem, żeby korzystać z biur podróży, które organizują takie pielgrzymki.
0: No tak,
7: bo są
0: biura, które zorganizują pielgrzymkę, tak może podwiozą nawet bagaż, tak?
7: Wiozą bagaż, mogą też i podwieźć
0: w razie kryzysu, tak?
7: Tak, tak, tak. Ja z tego nie korzystałem, nie korzystam i myślę, że nie będę korzystał.
0: Czyli tym razem poleciałeś do Porto i ruszyłeś drogę.
7: Poleciałem do Porto, zwiedziłem Porto, a następnego dnia w sobotę 27 czerwca ruszyłem.
0: W drogę. Słuchaj, Przemku, porozmawiamy o tym, jak wygląda taka droga, bo w drodze trzeba spać, jeść, a nie tylko iść. I trzeba mieć gdzie spać i jeść. Prawda? To wszystko trzeba zaplanować. Przemek Lutyński jest moim dzisiejszym gościem.
1: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Przemysław Lutyński, Przemek Lutyński, mój gość. Witam cię ponownie. 13 pielgrzymek, 15, tak?
2: Jeżeli w sumie 15.
1: W sumie 15 pielgrzymek. To jesteś już doświadczonym, bardzo doświadczonym pielgrzymem. Te ostatnie to Camino do Santiago de Compostela. Co to oznacza? Grób świętego Jakuba.
2: Camino to w ogóle z języka hiszpańskiego droga. Mówimy o drodze do Santiago de Compostela, czyli do grobu świętego Jakuba. Święty Jakub, wiadomo, uczeń Pana Jezusa, jeden z apostołów, który ewangelizował Półwysep Iberyjski, aż dotarł aż do Galicji, gdzie rozszerzał wiarę, głosił Słowo Boże. I tam również tradycja mówi, że jest jego grób. Od X wieku jest to jedna z najstarszych pielgrzymek, gdzie ludzie pielgrzymowali. Pielgrzymowali najczęściej ludzie, mieli różne intencje, z różnych względów. Nie tylko religijnych, ale przede wszystkim były to pielgrzymki pokutne. Zazwyczaj taką pielgrzymkę odbywali ludzie, którzy zabili kogoś, cudzołożyli, którzy musieli odbyć tą drogę w celach pokutnych.
1: A jak jest dzisiaj? Ludzie pielgrzymują do Santiago de Compostela z intencjami i powiedziałabym, no nie wiem, żeby sprawdzić się turystycznie, poznać tę drogę. To jak to jest dzisiaj? Kogo ty spotkałeś
2: całe
1: na tej
2: szczęście,
1: drodze?
2: Całe szczęście, że na dzień dzisiejszy w XXI wieku nikt nie idzie w celach aż tak pokutnych za zabójstwo, ewentualnie za różnego rodzaju występki. W biurze pielgrzyma w Santiago de Compostela można zobaczyć w statystykach, ile ludzi idzie w danym roku, czy w miesiącu, czy w danym dniu, ile wchodzi do Santiago. I ci ludzie idą naprawdę z całego świata. I z Polski idą, i z Hiszpanii, i z Włoch. Spotkałem jednego pana, który szedł nawet z RPA, z Ameryki Północnej. Dużo jest również pielgrzymów z Ameryki Południowej. Natomiast u nas w Europie były tak zwane trzy popularne pielgrzymki. Pielgrzymka do Jerozolimy, wiadomo z jakich względów. Druga pielgrzymka to do Rzymu, grób świętego Piotra. I trzecia pielgrzymka właśnie do grobu świętego Jakuba w północno-zachodniej części Hiszpanii, w Galicji.
1: No i porozmawiajmy o tych intencjach.
2: Intencje
1: no bo
2: są...
1: jeżeli chcą ludzie zobaczyć, jak wygląda taka droga, sprawdzić się, to jest oczywiste. A intencje, spotkałeś się z różnymi osobami w drodze, rozmawiałeś przecież, tak?
2: Tak, oczywiście.
1: No i ludzie i wędrują nie tylko we własnej intencji, ale w intencji najbliższych na przykład.
2: Tak, zgadza się. Są ludzie, którzy idą w celach religijnych, duchowych, ale są ludzie, którzy idą również w celach turystycznych. Ciężko sobie wyobrazić w celach turystycznych, jeśli ktoś idzie 300-800 kilometrów, prawda?
1: No tak.
2: Natomiast są tacy. Ale są ludzie, którzy pragnęliby wyruszyć w taką drogę, ale na przykład zdrowie im nie pozwala, są chorzy, zdrowie im nie pozwala i ktoś w ich intencji może taką
1: odbyć taką drogę, tak?
2: Dokładnie.
1: Takie są sytuacje, takie poświęcenie dla bliźniego, tak? Taka ofiara dla bliźniego. Słuchaj, no dobrze, idziemy 300 kilometrów, musimy jeść i spać.
2: Musimy jeść, musimy spać, musimy odpocząć.
1: No, gdzieś się trzeba zatrzymać na noc.
2: Tak jest.
1: Jak to, bo ty wszystko sam organizowałeś, no więc jak wiedziałeś, gdzie możesz otrzymać nocleg, gdzie możesz otrzymać posiłek, jak to ustalałeś?
2: To znaczy ja sobie podzieliłem tą moją trasę, moje Camino na 10 dni, gdzie miałem do przejścia w każdym dniu pewien etap.
1: 20-30 kilometrów, tak?
2: No to było 25, najdłuższy odcinek miał 38 kilometrów, tak? I po przejściu tego odcinka wchodziłem do danej miejscowości, gdzie są tak zwane albergi, czyli miejsca, schroniska, gdzie pielgrzym może odpocząć, może skorzystać z noclegu.
1: Z noclegu odpłatnego?
2: Tak jest.
1: A trafił ci się bezpłatny nocleg?
2: No nie, niestety nie.
1: Niestety. Czyli ile kosztuje taki nocleg? Bo to jest pielgrzymka, która
2: ceny
1: trochę kosztuje.
2: Ceny są zróżnicowane, tak? Najtańszy nocleg, z tego co pamiętam, kosztował 10 euro. Najdroższy 35. Są tak zwane albergi miejscowe, municypalne. Są również takie albergi prywatne. No i te albergi prywatne, wiadomo,
1: są troszkę droższe, tak? Lepsze warunki może, mniej, czy nie?
2: Możemy tak powiedzieć, że są troszeczkę lepsze, ale tak naprawdę dla strudzonego pielgrzyma po całym dniu pielgrzymki jest najważniejsze łóżko i żeby się wykąpać.
1: Wyspać. No to, a posiłki?
2: Posiłki sobie sam zorganizowałem. Jest tak zwane menu pellegrino, czyli menu pielgrzyma, gdzie jest tak zwany obiad składający się z dwóch, z trzech dań. Oczywiście za to również trzeba zapłacić.
1: I to też w tych punktach, gdzie się zatrzymywałeś, mogłeś otrzymać również taki odpłatny posiłek, tak? W ten sposób.
2: Ale niekoniecznie cały czas w tych barach, restauracjach stołowałem się, ponieważ można było też kupić produkty i sobie taką kolację
1: przygotować,
2: samemu zrobić.
1: No dobrze, to jeszcze porozmawiamy o kryzysie, bo jesteś w drodze, masz 20 czy 30 kilometrów do pokonania, a na plecak, który trochę waży, bo wszystko niesiesz ze sobą. To jest sztuka spakować taki plecak. Przemek Lutyński jest moim dzisiejszym gościem. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
0: Kultura w niedzielę.

0: Flex Gold, pelet Olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat dachy. Budujemy razem.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama. Kultura w niedzielę.
5: Powracam do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, Przemysław Lutyński, Przemek Lutyński. Witaj ponownie. Czy w czasie tej drogi, którą pokonałeś, miałeś kryzysy? Który moment był najtrudniejszy? Który dzień był najtrudniejszy?
6: Kryzys się pojawił dopiero po 3 dniu. Gdzie moje stopy przede wszystkim bardzo to odczuwały i odczuły bardzo, bardzo, bardzo mocno.
5: Jesteś zaprawionym pielgrzymem, czyli wiesz, co zapakować do plecaka. Wiesz, jakie buty są dobre, a mimo to stopy odczuwały trudy tej drogi.
6: Stopy bardzo odczuwały w tym roku. Niby właśnie doświadczony pielgrzym, ale jednak no...
5: W jakich butach? To są sandały czy typ Adidasy, sportowe obuwie? W czym idzie pielgrzym, który ma do pokonania 300 kilometrów?
6: To też zależy od jaki jest teren. Moje pierwsze Camino, no to ja szedłem w ciężkim terenie, gdzie były do przejścia i Pireneje, i płaskowyże, i różnego rodzaju był teren.
5: Czyli trzeba było pod górę się drapać
6: po prostu. Natomiast jeśli chodzi o Camino Sporto, był to dosyć płaski teren. Czytając o tej drodze, myślałem, że...
5: Tak prościutka, tak?
6: Będzie prościutko. Będzie prościutko, leciutko, ale no, okazało się troszeczkę inaczej. Stopy miałem odparzone, były w pęcherzach, kilka paznokci mi poschodziło, tak więc...
5: Tak już po 3 dniu, tak? Czy to już na cały finał? To znaczy no, z takimi poranionymi stopami szedłeś?
6: No musiałem iść. Ja się nie poddałem, nie podjeżdżałem, tak jak to robili inni pielgrzymi. Ja cały czas szedłem, tak więc no z bólem, ale dotarłem i nie żałuję żadnego kroku i gdybym miał jeszcze raz to przejść...
5: To ruszyłbyś tę drogę.
6: Nawet i teraz.
5: No to powiedz dlaczego, co cię pcha? Co jest taką, co cię motywuje do pokonania takiej drogi, do wysiłku, bo to tak ogromny wysiłek, tak?
6: To znaczy 13 lat temu, jak ja ruszyłem na pierwsze moje Camino, oczywiście miałem intencję, z którą szedłem cały czas i wierzę głęboko, że ona się spełniła. No i podjąłem taką decyzję, że ja jeszcze tu wrócę. Tylko nie wiedziałem kiedy, tak? I pamiętam rok temu po rozmowie z pewną osobą powiedziałem, że wybiorę się. Wybiorę się jeszcze raz na Camino w twojej intencji. I tak zrobiłem. Zacząłem się przygotowywać.
5: A to przygotowania, to ile czasu ci to zabrało?
6: To znaczy ja od stycznia zacząłem się przygotowywać tak fizycznie i psychicznie, tak? Bo wiadomo, to nie jest wyjście do sklepu po pieczywo, tylko to jest ponad 300 kilometrów do przejścia, tak więc...
5: Fizycznie to biegałeś, nie wiem.
6: Musiałem odwiedzić siłownię. Musiałem odwiedzić siłownię, bo mój plecak ważył 13 kilo, a codziennie musiałem go zakładać i z tym plecakiem iść w upale. W spektakularnym
5: upale. To teraz upały niesamowite w Hiszpanii. Szedłeś, jakie temperatury wtedy było? Było tak gorąco
6: 37-38 było od powietrza, ale jeszcze od asfaltu asfalt robił swoje, tak? Tak więc nieraz czułem, jakbym szedł po rozżarzonym terenie jakimś.
5: Ja myślę, że ta osoba, w której intencji szedłeś, jest ci głęboko wdzięczna.
6: Nie mi
5: ale nie o to, nie o to w tym wszystkim chodzi. Słuchaj, to jeszcze o takie formalne rzeczy chciałabym zapytać, bo jeżeli dociera się do Santiago de Compostela, to otrzymuje się takie zaświadczenie, że pokonałeś drogę, że nie

0: oszukiwałeś, że zbierałeś pieczątki, po drodze zbiera się specjalne pieczątki, tak? Mamy tu, przyniosłeś taki dokument z pieczątkami i
1: to jest tak zwany paszport pielgrzyma, gdzie w Porto, w biurze pielgrzyma każdy z nas otrzymuje, rejestruje się i on służy do tego, żeby zbierać pieczątki z każdego dnia. W każdym dniu, żeby były przynajmniej 2-3 pieczątki. I na podstawie tego paszportu, kiedy już jestem w Santiago de Compostela, w biurze otrzymuję tak zwany kredencjal, czyli Compostelle, który informuje, że tą trasę, te Camino przeszedłem, tak?
0: Że dałeś radę, tak?
1: Że dałem radę.
0: No, bo to jest jakaś...
1: Jest jeszcze takie powiedzenie, że Camino pozwala być, żeby przejść tą drogę do Santiago de Compostela, tak? Ja miałem też szczęście, że 2 razy byłem. Jest jeszcze takie powiedzenie, że jeśli ktoś by chciał siebie odszukać, odszuka Boga, a ten, który chce odszukać Boga, odszuka siebie.
0: Taka refleksja, tak, na koniec. Bo to nie tylko droga w sensie fizycznym, tak, a może to być również droga w głąb siebie. Tak,
1: oczywiście.
0: Możemy o tym powiedzieć. Przemek Lutyński, mamy jeszcze jakąś jedną krótką radę dla tych, którzy chcieliby się wybrać w tę drogę? Jakieś doświadczenie, które zdobyłeś, może dotyczące już takiej fizyczności, czy fizycznego pokonania, nie mentalnego, ale fizycznego pokonania tego odcinka, to co podpowiedziałbyś tym, którzy będą chcieli się wybrać do Santiago?
1: Nie odkładać. Przede wszystkim nie odkładać swoich marzeń i realizować swoje marzenia. Ja odkładałem drugie Santiago aż 13 lat. Nie żałuję tego, ale można byłoby powiedzieć, że...
0: Mogłeś pójść wcześniej,
1: mógłbym,
0: tak?
1: Mógłbym iść wcześniej.
0: Wcześniej.
1: Tak. Ale przyszedł odpowiedni moment, gdzie ruszyłem i tą drogę przeszedłem.
0: Mówisz, że to nie koniec. Nie mówisz, że więcej się w tę drogę nie wybierzesz, tak?
1: Na razie muszę stopy wyleczyć.
0: Na razie, no koniecznie. Dziękuję ci za wizytę. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Lecz swoje stopy. To trochę potrwa. Przemek Lutyński był naszym dzisiejszym gościem.
2: Kultura w niedzielę.

0: I jeszcze przez chwilę Metallica, a potem już wiadomości. 11:02. Będą informacje pogodowe, upały. IMGW przekazuje ostrzeżenia przed upałami. Szczegóły już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18:25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: 11:00 na zegarze. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Uwaga na upał. IMGW ostrzega ponad połowę Polski. Poprawa pogody przyciągnęła tłumy turystów w Tatry. Europa Zachodnia wciąż walczy z pożarami. Dorota Wartecka. Na początek alert przed upałem, którym objęta jest ponad połowa Polski od Lubuskiego przez Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie, po Małopolskę i Śląsk oraz część Podkarpacia. To ostrzeżenia pierwszego stopnia. Termometry mogą pokazać się powyżej 30 stopni. Po poprawie pogody w Tatrach na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą się kolejki chętnych do wejścia na najpopularniejsze szczyty, m.in. Giewont, Rysy, Świnice i Orlą Perć. Park apeluje, żeby uwzględniać możliwe opóźnienia podczas planowania wycieczek i zachować ostrożność. Kolejki tworzą się również do kas biletowych przy wejściach na szlaki, dlatego TPN zachęca do kupowania biletów przez internet. Według prognoz najbliższy tydzień w Tatrach ma być słoneczny i ciepły. W górach temperatura ma sięgać około 23 stopni, w Zakopanem do 28. W czasie upałów zachodnia Europa walczy z pożarami. Z tego powodu rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na położoną na południu od Madrytu prowincję Toledo. W regionie hiszpańskiej stolicy ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach zostało już blisko 100 tysięcy osób. Ogień strawił ponad 40 tysięcy hektarów. Epicentrum pożarów odwiedził hiszpański premier Pedro Sanchez.
11: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
10: Wciąż trudna jest sytuacja we Francji, gdzie z powodu pożaru ewakuowano kolejnych mieszkańców, 55 tysięcy osób w rejonie Bordeaux. Łącznie od środy w Żyrondzie ewakuacja objęła 220 tysięcy osób.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać nawet 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
12: No jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również
5: również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
10: Jarmark Dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Na moim termometrze 25 stopni, ale to nie oznacza, że na waszych jest podobna temperatura. Będzie to upalna niedziela. Termometry pokażą powyżej 30 stopni, nawet 31-32 stopnie. Jednak słyszeliście tę zapowiedź? Nadciągający front sprawi, że od razu po weekendzie przyjdzie znaczne ochłodzenie. Poniedziałek i we wtorek 22-23 stopnie, w środę już trochę cieplej, 28 stopni. Natomiast noce będą bardzo chłodne. Temperatura ma spadać do około 10 stopni, więc takie wieczorne siedzenie na tarasie, w ogrodzie niekoniecznie będzie ciepłe.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 11:00, Steve Miller Band, Abracadabra. Kojarzycie takie hasło Janosik, serial Janosik. To między innymi o tym też będzie.

0: 94,9 FM.
1: Kultura w niedzielę.
0: 25 lipca 1974 roku. Wtedy został wyemitowany pierwszy odcinek Janosika, takiego serialu. Serial okazał się jedną z najpopularniejszych polskich produkcji telewizyjnych w historii. Jeszcze tylko dodam tak na marginesie, że nasz Janosik to nie jest ten prawdziwy Janosik. Historyczne źródła świadczą o tym, że był on raczej słowackim bohaterem, ale w serialu jest polskim bohaterem. I tytułowa rola, czyli rola Janosika, była pisana z myślą o Marku Perepeczce. Taki bardzo przystojny aktor, to informacja dla tych, którzy nie pamiętają tych czasów. Marek Perepeczko wcześniej znany był między innymi z roli Adama Nowowiejskiego w Panu Wołodyjowskim. Tam jednym chwytem podrywa z ziemi przeciwnika i zarzuca go na koński kark. Wystąpił w Popiołach Andrzeja Wajdy, a pewnie co młodsi pamiętają go jako komendanta z 13 posterunku, ale w Janosik jako komendant i Perepeczko jako komendant i jako Janosik to są dwie różne postacie, w sensie nie tylko filmowym, ale i takim fizycznym. Co mówi Passendorfer o realizacji tego serialu? Cały film zrealizowaliśmy w konwencji komediowej, ale samego Janosika potraktowaliśmy poważniej po to, by podkreślić, że był on bohaterem myślącym, myślącym, świadomym, a nie awanturnikiem. I jeszcze jedna postać z tego serialu, która zwraca uwagę widzów, wielką sympatią górali darzyli Ewę Lemańską, czyli Marynę z serialu, i legenda głosi, że jej uroda sprawiała, że wszystkie chłopy w jej pobliżu głupiały. No takie wielkie gwiazdy mieliśmy w przeszłości.
1: Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: mam dla was zaproszenie z różnych powodów bardzo ważne. Zaproszenie na odpust do parafii świętego Michała i świętej Anny w Kamionie. Msza odpustowa o 12, dzisiaj o 12. Co w programie poza mszą odpustową? Również od godziny 18 potańcówka odpustowa, a towarzyszyć tło muzyczne czy zespołem, który wystąpi, będzie Beautiful. Dla dzieciaki dmuchańce i liczne atrakcje, ale najważniejsza informacja, którą mam do przekazania, jest taka, że podczas odpustu będzie prowadzona zbiórka na leczenie Pawełka Prokopka. Pawełek jest bardzo chory, ma dystrofię mięśni, ma liczne schorzenia, między innymi dystrofię mięśni. Od ubiegłego roku lekarze w Stanach dają nadzieję tym, których ta choroba dotyka. Tą nadzieją jest terapia genowa, ale koszt takiej terapii to blisko 16 milionów złotych. I rodzice Pawełka zrobią wszystko, by ratować swojego synka i mam nadzieję, że im w tym pomożemy. W związku z tym zapraszamy do Kamiona o 12 msza, połączona ze zbiórką na ratowanie życia Pawełka, a potem część artystyczna, potańcówka i inne atrakcje.
1: Kultura w niedzielę.

0: Mam dla was jeszcze jedno zaproszenie. Tym razem na Dni Wolimowa. Rozpoczęły się wczoraj. Dzisiaj jest drugi dzień i finał. A co na finał? Na finał coś dla miłośników historii i betalistyki. Rekonstrukcja historyczna Wrota Czasu Wolimów 1915. Ta rekonstrukcja o godzinie 15. Przy wyjeździe z Wolimowa w kierunku Skierniewic przed autostradą. Ja tylko wam przypomnę, skąd rok 1915 i dlaczego ta rekonstrukcja historyczna właśnie odbywa się w tym miejscu. Bitwa pod Wolimowem to nierozstrzygnięta bitwa 1915 roku na froncie wschodnim I wojny światowej między wojskami niemieckimi i rosyjskimi, a przeszła do historii ze względu na pierwszą próbę zastosowania przez Niemców broni chemicznej na szeroką skalę. I ofiar było wtedy bardzo wiele, więc jeżeli interesuje was rekonstrukcja historyczna tego wydarzenia, zapraszam dziś do Wolimowa od 15.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Julio Pol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

tylko 9 minut dzieli nas od 12. O 12 kolejne wydanie wiadomości. Jennifer Page Crash. Być może niektórzy z was są teraz w drodze, bo to przecież ciąg dalszy wakacji. Mam nadzieję, że bez korków. Wiecie, ile trwał najdłuższy korek na świecie. Powstał w sierpniu 2010 roku na trasie prowadzącej do Pekinu i tam przez niemal 2 tygodnie 1000 samochodów i ciężarówek koczowały na

0: Konia stygnie lato. Nawet jeśli wakacyjna miłość się kończy, to pozostają wspomnienia. A u nas już za chwilę wiadomości. Będzie o plażach Normandii. Byliście? No to może jeszcze będziecie.
1: Reklama.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Butek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: Jest 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Jest apelacja od wyroku uniewinniającego żołnierza za strzały przy granicy. Sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie poszukiwany listem gończym. Dziś protest na Krajowej Piątce i utrudnienia w ruchu. Dorota Werdycka. Prokuratura złożyła apelację od wyroku uniewinniającego żołnierza Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień. Według ustaleń śledczych w marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów z broni służbowej przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze. 25-latek nie przyznał się do winy. Pod koniec maja Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień i narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim jedna kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Więcej o tym wie Cezary Jaszczyk-Czarku. Kim jest poszukiwany?
8: To 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten, w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Uwaga, kierowcy będą utrudnienia na Krajowej Piątce w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. W związku z protestem jego uczestnicy do godziny 16 będą wychodzić na przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr. W proteście ma wziąć udział około 50 osób. 80 milionów Amerykanów objętych alertem przed wysokimi temperaturami. Służby meteorologiczne USA ostrzegają, że fala gorąca utrzyma się przez kilka dni, miejscami sięgając 45 stopni. Najtrudniejsza sytuacja panuje od pustynnego południowego zachodu USA przez wielkie równiny po wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Na Helu o takiej temperaturze nie ma mowy, a pogoda nie gwarantuje dużej dawki słońca. Mimo to rocznie nawet 800 tysięcy turystów odwiedza Hel. Duża część to turyści jednodniowi, którzy przyjeżdżają pociągami, samochodami, rowerami oraz drogą morską.
1: Pogoda.
9: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Upalna niedziela, na termometrze 29 stopni. Termometry mają dzisiaj pokazywać ponad 30 stopni, ale od jutra zrobi się zdecydowanie chłodniej. W poniedziałek i wtorek chłodne, z temperaturami lekko powyżej 20 stopni, ale druga połowa tygodnia znów upalna. Termometry mogą wskazywać nawet 30 stopni. I jeśli chodzi o sierpień, też zapowiada się początek sierpnia jako gorący, upalny.
9: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Grupa Mysłowic, scenariusz dla moich sąsiadów. Zawsze przy okazji tej piosenki zachęcam. Wpadnijcie ze sąsiadów na herbatkę, kawkę. Może rozpalicie jakiegoś grilla. Kultura w niedzielę, Grażyna Bońmowska-Gajda. Dzień dobry. Warto pielęgnować dobre relacje z sąsiadami. Wiem coś o tym.

12.10 pytacie, czy na początek sierpnia możecie zaplanować sobie urlop. Co prawda synoptykiem nie jestem, ale spokojnie. Z zapowiedzi wynika, że temperatury będą w okolicach 30-35 stopni.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra 2026. 17 minut po 12 zaczytałam się. Zerknijcie na stronę Tu Sochaczew. Tam obszerna relacja z wczorajszego festiwalu Disco Bzura. Między innymi wypowiedź burmistrza Daniela Janiaka. U nas w urzędzie to chyba pani naczelnik Agata Kalińska ma największe szczęście do pogody, powiedział burmistrz. Zawsze jak bierze się do roboty, do pracy, to ta pogoda jej sprzyja. Widać dziś, że tłumnie mieszkańcy wyszli, żeby się spotkać. Pewnie przyjechało do nas wielu gości, więc wierzę, że też się świetnie bawią. Możecie obejrzeć zdjęcia i pewnie odszukać się na tych zdjęciach. Nie jest wypowiedź Daniela Janiaka, ale również naszego prezesa Radia Sochaczew, Pawła Skumiała. Od 1993 roku Radio Fama stało się Radiem Sochaczew. Wspieramy artystów muzyki disco polo i mamy dla nich miejsce w naszej ramówce. Dziś na scenie mamy czołówkę tego nurtu, ale fale Radia Sochaczew goszczą i będą gościć także wielu innych artystów i cieszę się, że to robimy. Dzisiejsza frekwencja, obecność tak licznej publiczności, wspólna świetna zabawa jest tego najlepszym dowodem. No to gratulujemy sobie i innym tak udanego przedsięwzięcia.
2: Kultura w niedzielę.
1: I oczywiście cieszymy się z udziału publiczności.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
2: Reklama.

I takie krótkie przypomnienie. Sygnalizacja świetlna na ulicy Warszawskiej nie działa. Bądźcie na to przygotowani, jadąc ulicą Warszawską. Dziś niedziela, ale mimo wszystko mamy nadzieję, że odpowiednie służby zainterweniują.

0: To trochę ciekawostek nie tyle z naszego lokalnego świata, ale z tego wielkiego. Były prezydent Andrzej Duda na emeryturze wzbudził duże zainteresowanie mediów, gdy kupił 13-letnie używane Porsche w wersji kabriolet. Podobno w ten sposób spełnił swoje dawne marzenie o prowadzeniu akcji. No i ta informacja wywołała spore poruszenie internautów. I z tego powodu, że to właśnie Porsche i jeszcze dlatego, że prezydent Andrzej Duda zwierzył się ze swojego świadczenia emerytalnego, tak to się ładnie nazywa, 9300 netto, tyle wynosi jego świadczenie emerytalne, brutto 13700. No i cóż, niektórzy mówią, że to bardzo mało, a inni twierdzą, że średnia emerytura jest zdecydowanie niższa. Wróćmy do tego auta. Prezydent kupił sobie Porsche, bo zawsze marzył o prowadzeniu auta i wreszcie to marzenie się spełniło, a należy przecież podążać za marzeniami.
1: Kultura w niedzielę. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
9: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest biuro nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
12: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

Tak pięknie odbicie. Jechałam do radia o 7.30. Świateł na ulicy Warszawskiej nie było. I teraz tak, no może nie od 7.30, nie przesadzajmy, ale od czasu do czasu odbieram od was telefony z pytaniami, czy my wiemy, że świateł na Warszawskiej nie ma. Wiemy, ale my niestety niewiele zrobić możemy. W każdym razie wasze telefony są pełne niepokoju, bo po pierwsze brak świateł to utrudnienie dla kierowców, ale po drugie i jest to bardzo niebezpieczne. Jak powiedział słuchacz, co prawda kierowcy starają się sobie pomagać, tak by ci z ulic podporządkowanych mogli wjechać na Warszawską, ale może jednak odpowiednie służby zainteresują się brakiem sygnalizacji świetlnej na Warszawskiej i rozpoczną się jakieś działania w niedzielę. Nie będziemy czekali do poniedziałku, bo w niedzielę też niektórzy pracują, tak po prostu. To na razie tyle w sprawie świateł. Miejmy nadzieję, że jeszcze dzisiaj coś się zmieni. Bądźmy

0: Sfera Bal, wszystkich świętych, 11 minut do 13 do wiadomości, które będą o 13. To jeszcze tak a propos pracy, nie tylko w niedzielę. Ostatnio Artur Barci, znakomity aktor, zwierzał się w programie Kuby Wojewódzkiego ze swojego pobytu w Stanach. Pracował zrywając azbest w USA i mówił tak: zatrudnili mnie tylko dlatego, że byłem malutki i potrafiłem wejść między rury w kotłowniach i zdzierać azbest. Najpierw go sikawką zmoczyć, a później zdzierać szpachelką do worków. To była strasznie ciężka praca po 16 godzin na dobę, ale jak dodaje, opłaciło się, bo wrócił ze Stanów i mógł wykupić mieszkanie komunalne i starczyło nawet na malucha. No, nie polecamy pracy przy zdzieraniu, czego to, z szpachelką azbestu. Może znajdziecie sobie jakieś łatwiejsze zajęcie, ale jesteśmy pełni szacunku i uznania dla Barcisia.
1: Kultura w niedzielę.

0: niespełna minuta do 13. O 13 w wiadomości pogoda będzie w drugiej części tygodnia sprzyjać plażowaniu, a tu mamy informację o zamkniętych plażach nad Bałtykiem. Szczegóły już za chwilę.
1: Reklama. Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
2: Reklama.
0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Niemiecka policja szuka sprawcy ataku na Paradę Równości w Berlinie. Trzeci dron, trzeci dzień z rzędu zestrzelony nad Rumunią. Ponad 20 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Dorota Werdecka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
6: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
5: Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dziś drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję do ataków na Ukrainę. Trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rewalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki, gdy upał nieco osłabnie. Wprowadzona przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.

Niedzielny program na naszej antenie, 26 lipca w kalendarzu. Imieniny obchodzą Anna, Hanna, Grażyna, a także Mirosława oraz Jacek, Joachim, Teodor, Walenty, Wilhelm, Tytus, Jacenty, Krystiana, Symeon, Walentyn, Hiacynt oraz Sancja. No, bardzo ładne imię, muszę powiedzieć. Wszystkie bardzo ładne imiona. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów, a to jest niedzielny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Tu niedzielny program na naszej antenie, ja przeglądam internet w poszukiwaniu informacji, którymi ten żyje. Na internet mówi na przykład o odbudowie lasów w Nowej Anglii, która jest uznawana przez naukowców za jedno z najbardziej niezwykłych odrodzeń przyrody w historii, bo obszary, które po przybyciu europejskich osadników niemal całkowicie zostały pozbawione drzew, z czasem ponownie pokryły się lasami, czyli jest to możliwe. Historia tego procesu zresztą została przypomniana ostatnio podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. No i ten jubileusz to ważna informacja, która pokazuje, że gdy tylko przyrodzie nie będziemy przeszkadzać, no to ona da radę, a nawet gdy będziemy jej pomagać, to ona również ulegnie tej niezwykłej odbudowie, jak miało miejsce w przypadku lasów Nowej Anglii.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
3: Reklama.
7: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Tu niedzielny program na naszej antenie, a ja przeglądam dla was internet, sprawdzam, co tam słychać. No i na przykład społecznicy ze Szczecina sprzątają to miasto i rzeczywiście robią to tylko i wyłącznie będąc takimi wyrazicielami chęci posprzątania miasta wielu, wielu osób. Zaczęli od plakatów, naklejek, pomazanych elewacji, a teraz ruszyły w ruch worki z takie już pełnoskalowe, pełnowymiarowe i faktycznie taka szczecińska inicjatywa estetyki miejskiej działająca pod nazwą Siema ma już za sobą kilka akcji w centrum miasta. Grupa, jak czytam, nie zamierza zastępować służb ani zarządów nieruchomości. Chce im pomagać, chce zachęcać mieszkańców do działania i pokazywać, że wgląd na najbliższego otoczenia zależy również od lokalnej społeczności. Nie wiem jak wy, mi się taka postawa obywatelska bardzo podoba.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Staram się szukać dobrych informacji w to niedzielne popołudnie na naszej antenie. No i na przykład znalazłem informację o pewnym programie. Miliony na ciepłe posiłki, a ta pomoc ma trafić do dzieci, seniorów i chorych. To akurat w województwie zachodniopomorskim. Tam te 3,7 miliona złotych ma sfinansować rzeczywiście te posiłki, które trafią na przykład do osób, które nie mogą samodzielnie wychodzić z domu, osób z niepełnosprawnościami. Pomoc ma również objąć dzieci wychowujące się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. No i to taki pomysł, który pojawił się właśnie w tym województwie. O tym zresztą ostatnio mówił wojewoda. Całkowita wartość dofinansowania właśnie na posiłek w szkole i w domu to 26 milionów złotych. Także to jest program, który obejmuje lokalne stołówki. No i możemy zobaczyć, że faktycznie dużo środków na ten cel jest w niektórych województwach naszego kraju wydawanych. Radio
1: Sochaczy. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
4: Reklama.

0: proszę pocałuj mnie.
1: Radio Sochacze 94,9 FM.
2: 94,9 FM.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato.

W zalewie informacji negatywnych ta informacja mogła wam umknąć. Polscy chirurdzy wykonali pierwszy na świecie chimeryczny przeszczep wątroby. To po raz pierwszy w warszawskim Uniwersytecie Medycznym się stało. Stworzyli jeden funkcjonalny narząd z dwóch genetycznie różnych części, zdrowego fragmentu własnej wątroby pacjentki oraz fragmentu pobranego od zmarłego dawcy. Po tygodniu przeszczepiona część spełniła swoje zadanie i mogła zostać usunięta, pozostawiając kobietę z jej własną, prawidłowo funkcjonującą wątrobą. To jest przełom, to jest pionierska operacja, o której się mówi nie tylko w kraju, ale i na świecie, a mogło wam to umknąć, a więc teraz już wiecie, że mamy bardzo zdolnych transplantologów.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
1: Kolejni goście w audycji Kiedyś to było. Tym razem w studiu Radia Sochaczew są członkowie sochaczewskiej grupy Odkrywców Historii i to są Karol Mistrzak, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Daniel Wylot, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: I Krzysztof Kwiatkowski,
4: dzień dobry, witam serdecznie.
1: Myślę, że wy jako Odkrywcy Historii jesteście bardzo pożądanymi osobami w tej audycji, bo wy wiecie, jak to kiedyś było, bo jednak się interesujecie tą historią, tak prawie, że pewnie zawodowo. I teraz pytanie, skąd się wzięła ta pasja do historii, do odkrywania tej historii?
2: Może ja zacznę, u mnie od dzieciństwa się zaczęło, chyba prawdopodobnie od zarzędzia oglądaniu Czterech Pancernych oraz filmu Ogniem i Mieczem. Wiem, że to tak trochę historycznie nie do końca, ale tego bakcyla złapałem, a później już jak człowiek się dowiedział o czymś takim jak wykrywasz metali, to już ruszyło, tak? Także zajmuję się tym dość długo, około 10 lat.
1: A wy się tym zajmujecie zawodowo konkretnie?
2: Nie, to jest hobby, to jest hobby. Pracy dodatkowo. Z tego się raczej nie wyżyje, mało kto, także...
4: Tak, a typowa pasja, powiedziałbym, że raczej zawodowo to chyba...
2: To tylko chyba kilka osób w Polsce się tym zajmuje
1: zawodowo.
2: Tak, raczej dodatkowo.
1: No dobrze, przykładowo, wy wychodzicie, jest weekend, wychodzicie sobie hobbystycznie poszukać czegoś. Które obszary Sochaczewa są takie, i okolic, gmin ościennych są takie najbardziej bogate w takie skupiska historycznych rzeczy?
2: Myślę, że u nas na przykład Góra Zamkowa, tak? Zamek Książąt Mazowieckich, obszary Bzury z reguły, kiedyś osadnictwo głównie znajdowało się przy rzekach, żeby było dostęp do wody, tak? A reszta to już chyba losowo wybrane miejsca.
3: Ja może dodam, że na wstępie, zanim szukamy, to jeśli szukamy zabytków, to musimy mieć pozwolenie z urzędu, z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków i dopiero po uzyskaniu zgód i zarządcy terenu i z urzędu dopiero robimy takie akcje pod kątem zabytków.
4: No i potem się okazuje, że może tak być, że napracujemy się przy dokumentacji, robimy jakieś tam kwerendy, sprawdzamy, wychodzimy w ten teren, który już teoretycznie powinien zaowocować jakimiś znaleziskami. Okazuje się, że niestety trzeba szukać dalej.
1: Robicie jakiś research konkretny, w dokumentacjach patrzycie, coś w tym stylu?
4: Mamy dużo takich zgłoszeń od ludzi, że ktoś tam coś słyszał, że gdzieś coś jest schowane, coś zakopane, trzeba by było podjechać, coś sprawdzić. No i nieraz jest tak, że faktycznie jedziemy, sprawdzamy. 99% przypadków niestety jest takich, że jest to po prostu klops i trzeba szukać dalej i wytrwale dążyć do celu.
3: Trudność też jest taka, że działamy w takich latach, że już nie ma tych bezpośrednich świadków, chociażby II wojny, to już są tylko osoby, które najczęściej z drugiej ręki mają przekazy. No i to też jest utrudnienie, bo już nie możemy słuchać tych bezpośrednich, naocznych świadków. Także to też jest...
2: Ktoś tam mógł coś przekręcić, także też... No ale próbujemy, nie poddajemy się.
1: No i bardzo dobrze, i na tym to polega. A jakie wydarzenie historyczne odcisnęło takie największe piętno na regionie?
3: To tak jak wiadomo ogólnie, to miała miejsce na tych terenach końcówka największej bitwy września, czyli bitwy nad Bzurą. No i tutaj najwięcej jest takich terenów, miejscowości, które były dotknięte przez tą bitwę, bo to duże masy wojska się przemieszczały, były walki, bombardowania, także cały teren powiatu sochaczewskiego, to są jeszcze ślady wszędzie tych walk.
1: A gdzie są te ślady? Takie naoczne? Możemy jeszcze zobaczyć w Sochaczewie? Gdzie na przykład?
2: Na każdym podwórku w ziemi, tak? Możemy znaleźć niewybuchy, łuski, to jest wszędzie.
3: Najwięcej jest tak, odłamków, łusek, takich śladów zwykłych walk, takiej broni, którą dysponował taki zwykły szary żołnierz, tak?
1: A jeśli przykładowo ktoś znajdzie taki niewybuch, to co trzeba zrobić?
2: Trzeba dzwonić na policję. Oni wtedy zabezpieczają znalezisko, dzwonią po saperów i określają, czy to jest tak niewybuch. Proszę się nie bać, proszę dzwonić, nic za to nie grozi. To jest bardzo niebezpieczne, a jest tego naprawdę bardzo dużo w ziemi.
1: No dobra, ale tak na serio, taki niewybuch faktycznie może wybuchnąć po 80 latach
2: ziemi? Niektóre rodzaje, tak. Niektóre mają tam samo...
4: Na pewno nie jest to bezpieczne i lepiej to zgłosić, niż to pozostawić.
2: Nie wozić, od razu dzwonić na 112 i przyjedzie policja, sprawdzi, wtedy wzywają saperów, oni to zabierają na poligon i w większości wysadzają.
1: A wy znaleźliście jakąś broń kiedyś?
2: Dużo tego.
1: Jakie takie najciekawsze?
3: Ja bym dodał, że często też znajdujemy wtórne takie znaleziska, co ktoś kiedyś się bał zgłosić, czy z jakichś powodów nie zgłosił, i widzimy,
1: zakopał
3: że...
1: dalej.
3: Albo
4: praktycznie nie zakopał i w zasadzie tam przysypał, powiedzmy. Przysypał i zostało to porzucone, więc jest to dość niebezpieczne, bo na przykład jeżeli coś takiego leży na polu, to rolnik jadąc tak. maszyną może po prostu to zawadzić może dojść do eksplozji, tak? I wtedy będzie trochę...
1: A najczęściej co znajdujecie?
2: Głównie chyba amunicja, łuski, tak? Łuski, amunicja,
3: łuski, pociski, odłamki.
2: Odłamki, masę śmieci po prostu, no bo tego to jest najwięcej, tak?
3: Rzadko mam jakieś takie większe znaleziska w sensie takim gabarytowym, dlatego że na tym terenie eksploratorzy działają od wczesnych lat 80. albo i wcześniej i teren wszędzie, gdzie działamy, no to już były poszukiwania robione, także my tylko jakby no...
4: Kończymy
3: raczej drobniejsze albo no nieliczne większe rzeczy znajdujemy, także to jest też takie utrudnienie, że mamy już teren, gdzie już był... Na niektórych obszarach już były dziesiątki razy poszukiwania.
1: A najbardziej lubicie tereny? Któreś lubicie mniej, bardziej?
2: Ja to pola raczej, pola.
1: Pola.
2: Pole głównie, tak.
1: Rozumiem. Ja słyszałem, że takie najbardziej bogate właśnie w takie rzeczy to są tereny Iłów, Młodzieszyn, Brochów.
3: No to gdzie stare były osady, tak? I miejscowości stare z długą historią, no to tam ludzie tak byli.
4: O wrzesień to na pewno przeprawa na Witkowicach, to jest tak, takie tak, pole, tak, mamy tak, tam tak. takie pole, w którym no, jeździmy tam w zasadzie kilka razy w roku tak, i zawsze coś się znajduje ciekawego.
2: Tam się bardzo dużo działo, także...
1: Mnie kiedyś szczerze tak wujek zabrał, oczywiście tak hobbystycznie.
2: Wiadomo.
1: No i znaleźliśmy tam kilka łusek, podkowe też od konia, więc no... I też tak przeszliśmy 20 minut i wszędzie coś było.
2: Można bakcyla złapać.
4: Nie? Tak, tak. To właśnie tak, na tym to polega, że jak z kimś się pojedzie albo gdzieś się coś zobaczy, chciałby się poszukać, trochę tam coś kopnąć, a ciekawe co to będzie. Albo co oni tam znajdują, takie mają wielkie te torby, a ten pesach taki ciężki.
2: Same skarby się znajduje, ten mit taki panuje, że to człowiek wyjdzie od razu.
1: Wy podobnie jesteście poszukiwaczami skarbów.
2: Tak, tak. Jak się worek śmieci z pola zbierze, to nikt nie widzi.
4: Tak, poszukiwacze kapsli.
2: Takie realnie. Złomu.
1: Dobrze. A jakaś ciekawa historia, legenda. Pewnie sztandar, no nie?
3: No to chyba takie najsłynniejsze znalezisko, tak. No to sztandar niewątpliwie, ale to nie tylko samo znalezisko, ale też no staraliśmy się ustalić tak losy, kto go zakopał, jakie były okoliczności. To nam się udało sporo faktów ustalić. Mamy kontakt też z rodziną tych braci, którzy zakopali. Też dostaliśmy trochę informacji. Nawet ostatnio prowadziliśmy kwerendę wspólnie z rodziną braci Popielarków. Udało się jeszcze znaleźć dodatkowe takie zdjęcia ich przedwojenne. Także to będziemy publikowali na naszym profilu Sochaczewskiej Grupy Odkrywców Historii, także warto tam zaglądać. Też.
1: A jeśli wy już znaleźliście ten sztandar, to ustalacie pewne rzeczy. Ustalacie cały czas. Wy tak jakby już skończyliście konkretnie całkowicie tą historię, czy jednak cały czas coś się tam jednak nowego pojawia?
4: Dopóki sztandar nie będzie zrestaurowany, ta historia trwa cały czas i staramy się jakby no wpłynąć na czas realizacji. Robimy wszystko, co możemy, żeby to doszło do skutku.
1: A jakaś ciekawostka z tego sztandaru, jakaś taka ciekawa, czego mało kto wie? Macie coś takiego?
2: Może Daniel nawet nie wie.
3: Znaczy ciekawostka jest taka, no, nawet może nie dotycząca tego konkretnego, jest
1: właśnie
3: to...
1: Właśnie rodziny, ludzi z tym związanych.
2: Pracy Popielarków, tak? Historia. Bo jest w Stanie Warszawskim, tak?
3: Znaczy tak, dowiedzieliśmy się od rodziny na przykład, że rodzina tam, braci Popielarków, który już nie żyje, no w 80-tych latach opowiadał o tym depozycie. On był świadkiem, jak ci, bo miał 12 lat, podglądał starszych braci, którzy szykowali coś cennego w bańce i ją smołowali. On był tego świadkiem, to była tajemnica, oni mu nie powiedzieli co, ale on potem po latach opowiadał tutaj swojej rodzinie i mówi, że nieraz jak się spotykali, to wspominał, że szykowali coś, gdzie zakopali coś gdzieś na posesji. Także to była taka tajemnica, taka rodzinna, że coś jest ukryte, ale nikt nie wie gdzie, no bo jak wiadomo, bracia zginęli w czasie powstania. No i dopiero wszystko się tutaj jakby wyjaśniło rodzinie w momencie odnalezienia, że się zgadzało to naczynie, czyli bańka i że była zasmułowana, czyli to, że zgodziło się to, że wujek no, nie opowiadał jakichś tam rzeczy zmyślonych, czyli wszystko się potwierdziło w faktach.
1: A wy to jak znaleźliście? W jaki sposób?
3: No my robiliśmy poszukiwania wykrywaczem metali, tak jak większość poszukiwań. No i to był akurat traf jednego z kolegów z ekipy.
1: Ale to było w jakimś konkretnym miejscu?
2: Taki rekonesans.
3: To był prawdopodobnie tak, skraj dawnego sadu i no, bańka nie była tak płytko, bo ona była gdzieś na tak 60 cm głębokości, pionowo zakopana. Nie było w tych latach, teraz jak szukaliśmy w to miejsce, w żaden sposób jakoś charakterystyczne, po prostu zwykła łąka. ciężko by było tak to typować to miejsce w ciemno, że tu może coś być. Także to był no, w sumie przypadek też, taki szczęśliwy traf, że akurat nam się to udało zrobić.
1: I wy to robiliście z ekipą? Ile osób było tam?
3: No i to kilkanaście osób, ciężko teraz powiedzieć.
1: Emocje były?
3: No, były emocje i zaskoczenie duże, że się w ogóle coś takiego udało znaleźć, bo bańki czy takie wiadra, różne rzeczy zamknięte nam się zdarzają.
1: I to są zazwyczaj depozyty?
3: Nie,
5: no, tak. Śmieci,
1: bardzo, tak mówią w internecie.
5: To są zazwyczaj bańki z piachem w środku.
2: Znaczy, że na kopie pół godziny.
5: Zanim piach, to emocje.
2: Tak, bo nigdy nie wiadomo, co jest w środku.
3: Tak kiedyś przy gospodarstwach zakopywano po prostu śmieci metalowe. No nie było skupów chyba złomu, nie było odbioru śmieci. To jest typowa rzecz, że w czasach chociażby PRL-u były no, śmieci metalowe zakopywane w obrębie, w okolicach gospodarstwa. I to się najczęściej znajduje, takie pozostałości takich śmietników no, przydomowych.
1: No i tak to właśnie kiedyś było. Musimy tutaj postawić kropkę. Ja już bardzo dziękuję za rozmowę. W studiu byli członkowie Sochaczewskiej Grupy Odkrywców Historii. Karol Mistrzak, dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Daniel Wylot, dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: I Krzysztof Kwiatkowski również dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Czy wiesz, że

0: ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest biuro nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
5: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest biuro nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
4: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
4: Let's go, girls.

0: 26 lipca, dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Ochrony Ekosystemu i Lasów Namorzynowych. Ten dzień ustanowiono, ponieważ namorzyny ulegają coraz większemu zniszczeniu w wyniku zanieczyszczeń wód. No i by nie stracić tych unikalnych ekosystemów, trzeba głośno o tym mówić, a więc stąd to święto właśnie. No, to takie ciekawostki mamy na naszej antenie. Oprócz tego moc dobrej muzyki, Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.
1: Radio Słuchacze, jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: ten niedzielny program, w ten niedzielne popołudnie przeglądam internet i czytam w nim o badaniach. 97% dzieci wierzy, że może zmienić świat na lepsze. To jest badanie przeprowadzone wśród młodych czytelników brytyjskiego magazynu The Week Junior. Ankietowani uważają, że mogą wywrzeć pozytywny wpływ na otoczenie, a niemal 2/3 z nadzieją patrzy w przyszłość. To są optymistyczne założenia i chyba lepiej, jeśli młodzi w tą stronę patrzą, to znaczy właśnie mają to dobre nastawienie. Co wskazują jako te konkretne kierunki zmian? No na przykład ochronę przyrody, większą życzliwość, równe traktowanie ludzi oraz pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Na tym młodym według tego brytyjskiego badania zależy.
1: Radio Sokacze. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Przeglądam internet w to niedzielne popołudnie i w nim czytam na przykład o produkcji czystej energii. Nie wiem, czy wiecie, ale padł ostatnio historyczny rekord. Rekordowe wzrosty energii odnawialnej monitorują i potwierdzają dane Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej właśnie. Okazuje się, że w 2024 roku światowa produkcja prądu ze źródeł odnawialnych zwiększyła się o 10% blisko, szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. OZE dostarczyły też łącznie 9836 terawattogodzin energii elektrycznej i odpowiadały już za 32 niemalże procenty globalnej produkcji. Także jeśli zastanawiacie się, czy te odnawialne źródła mają sens i czy faktycznie to jest tak, że w to inwestujemy, no to okazuje się, że tak, że inwestujemy i mało tego, one tak w takiej skali światowej wprowadzają pewną energetyczną zmianę.
1: Weekend z Radiem Socherzy.

Czym żył internet w tym tygodniu? No na przykład tym, że kondory kalifornijskie założyły gniazdo po raz pierwszy od ponad 100 lat. Jak sama nazwa wskazuje, nazwa kondorów, stało się to w Kalifornii. Para ptaków wypuszczonych na wolność w ramach programu prowadzonego przez plemię Yurok wybrała dziuplę w starej sekwoi. Pierwsza próba lęgowa najprawdopodobniej nie zakończyła się wykluciem pisklęcia, ale już samo zachowanie ptaków uznano za przełomowy krok w odbudowie dzikiej populizacji, bo to, że te gniazdo założyły, no to jest dobra rzecz. Zostało założone w trudno dostępnej części do życia Reedwalk Creek na terenie parków narodowego i stanowego Reedwood. Biolodzy przypuszczają, że samica złożyła jajo w dziupli znajdującej się wysoko w starej sekwoi, no a miejsce było na tyle odległe, że naukowcy nie mogli bezpośrednio zobaczyć ani potwierdzić obecności jaja. Ale samo to, że para postanowiła wybudować swoje nowe mieszkanie, jest dla tych kondorów kalifornijskich bardzo dobrym prognostykiem.

0: autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
4: Reklama.

0: i przychodnie. Tak, wioska na Filipinach produkuje prąd prosto z rzeki dzięki mikroelektrowni wodnej zbudowanej przy dużym zaangażowaniu mieszkańców. Instalacja o mocy 15 kW dostarcza energię do 67 gospodarstw domowych, szkoły i lokalnej placówki zdrowotnej. Projekt wspiera też niewielkie przedsiębiorstwa, a jego funkcjonowanie jest ściśle związane z otaczającą osadę, z ochroną tej otaczającej osadę lasu, także zlewni, no bo mowa o mieście Sitio Lapad, które leży w górzystej prowincji Apayao na północ Filipin. Także to ciekawostka z tego rejonu świata.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

Pozdrawiamy dzisiaj osoby starsze, bo jest Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Nie wiem, czy słyszeliście o takim święcie, ja przyznaję się, że pierwszy raz o nim słyszę, ale tutaj faktycznie to może być dobry pretekst, żeby kogoś ze swoich bliskich, babcię, dziadka, zabrać na przykład na spacer, proszę bardzo, taki niedzielny, porozmawiać. To jest bardzo dobra okazja ku temu. Tu niedzielny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

O czym mówi internet to niedzielne popołudnie? No na przykład mówi o zakazie BPA od 20 lipca, który został wprowadzony. Co to znaczy? To znaczy, że opakowania żywności mają być bezpieczniejsze. Zakończył się przejściowy dla wielu opakowań i przedmiotów przeznaczonych do kontaktów z żywnością okres. Producenci nie będą już mogli wprowadzać na rynek europejski nowych wyrobów wykorzystujących bisfenol A, jeżeli nie spełniają one aktualnych wymagań. Dla konsumentów oznacza to, że stopniowo zostaną upowszechnione bezpieczniejsze opakowania, no bo bisfenol A to jest taka technologia i to jest rzeczywiście taki związek chemiczny, który był wykorzystywany przy produkcji tworzyw sztucznych, a jak się okazuje, nie jest on do końca najzdrowszym. Tak mówiąc bardzo eufemistycznie i bardzo łagodnie. Także to chyba zmiana na plus.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: tu niedzielne popołudnie na naszej antenie. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale trwa wielka wyprawa maluchów 2026. A razem z nią cel charytatywny, czyli zbiórka dla najmłodszych, która przekroczyła 2 miliony złotych. Ta wielka wyprawa przejechała przez Podkarpacie, przyciągając uwagę mieszkańców Rzeszowa, Cisnej i innej miejscowości na swojej trasie, no bo kolumna kultowych kwiatów robi wrażenie. Wcześniej pokonała tysiące kilometrów przez Europę, by zbierać środki dla dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz wspierać edukację z zakresu bezpieczeństwa drogowego. Jak wyglądała ta czwarta edycja jednego z największych projektów charytatywno-motoryzacyjnych w Polsce, o tym przeczytacie w internecie, tam też bogate zdjęcia z tego wydarzenia. My samej inicjatywy gratulujemy.
1: Radio Sokaczew.

takie sytuacje zdecydowanie przywracają wiarę w ludzkość. Strażak uratował troje dzieci spod wywróconej łodzi. O tym informuje internet, bo faktycznie dwoje reanimował na miejscu. To wszystko się działo na jeziorze w Teksasie. Jason Horn, tak się nazywa, bez chwili wahania wskoczył do wody. Kilkukrotnie nurkował pod kadłubem, prowadził resuscytację dwojga nieprzytomnych dzieci. W akcji pomagała mu 12-letnia córka, która wezwała służby ratunkowe. Sytuacja była niepozorna. Spędzał z rodziną czas, no i zobaczył w pewnym momencie łódź pontonową, skuter wodny, a ludzie na nich znajdujący się rozpaczliwie prowali zwrócić uwagę. Nie wahał się ani chwili, zareagował. No i jak sam informuje, nie było się nad czym zastanawiać, po prostu wskoczył i ratował życie. No i to jest taka postawa, która zdecydowanie budzi i powinna budzić szacunek.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale polscy piloci przelecieli Atlantyk ultralekkim samolotem. Historyczne lądowanie miało miejsce w Nowym Targu. Ultralekki samolot Carbon Cup UL dokonał pierwszego takiego przelotu w historii tej konstrukcji, a ci piloci to Gabriel Batkiewicz i Zbigniew Dziubas. Po 12 dniach podróży bezpiecznie wylądowali. Na lotnisku czekały rodziny, miłośnicy lotnictwa i efektowny wodny salot przygotowany przez strażaków. To jest taka jednosilnikowa maszyna, mówię o tym ultralekkim samolocie, która pojawiła się nad nowotarskim lotniskiem w niedzielę. Jej lądowanie zakończyło wymagającą wyprawę rozpoczętą w Stanach Zjednoczonych, no bo to właśnie tam piloci sprowadzili tego Carbona Cuba UL i tam wystartowali. A więc podróż przez Atlantyk była, w tej małej kabinie liczył się każdy szczegół, no i to było nie lada wyzwanie. Dlatego tym bardziej warto o tym mówić. Gratulujemy polskim pilotom.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Z racji, że dzisiaj świętej Anki, no to jak się domyślacie, są przysłowia. Od świętej Anki zimne noce i poranki, to doskonale znamy. Szczęśliwy, kto na Annę wyszuka sobie pannę, to jest też takie przysłowie. Święta Anka, pasie baranka, to kolejne. A to jest niedzielny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.
1: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.

Nie wiem, czy znacie takie zwierzaki jak kulany. To są takie konie, no tak, coś takiego. I okazuje się, że Ukraina mimo trwającej wojny przywraca dziką przyrodę. Na stepach w obwodzie odeskim ponownie pojawiły się właśnie kulany, jelenie, koniki polskie i inne duże zwierzęta roślinne. Ich obecność pomaga ograniczać pożary, poprawiać stan gleby, odbudować ekosystemy, które przez dziesięciolecia były przekształcane przez intensywne rolnictwo. A więc w obliczu tych działań wojennych, na których Ukraina się niewątpliwie koncentruje, taka informacja mogła wam umknąć. Kulany i koniki polskie, czy też inne zwierzaki wracają na ukraińskie stepy.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest biuro nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale szczecińska restauracja trafiła do przewodnika Michelin. Tkacka 7 znalazła się jako pierwsza w historii Szczecina. Lokal ten działa w centrum miasta, został doceniony za nowoczesną kuchnię, sezonowe menu i umiejętne eksponowanie starannie dobranych składników. To jest ważne wyróżnienie, bo do tych informacji związanych z Michelin co jakiś czas się powraca, a Szczecin jeszcze na tej kulinarnej mapie Polski aż tak swojej obecności do tej pory nie zaznaczał. Teraz, proszę bardzo, Tkacka 7 została uwzględniona. No i jest to niewątpliwie, jak czytam, sukces całego zespołu i też duże zainteresowanie gości, a dla Szczecina po prostu powód do dumy.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Baby!

Tu niedzielne popołudnie na naszej antenie, o tym słuchajcie, mówi cały internet. Chodzi o człowieka, który znalazł 12 tysięcy złotych w starej szafce. No i co postanowił? No, postanowił odnaleźć właściciela i oddać całą kwotę. Tak, zdarzyło to się w restauracji w Myrtle Beach. Tam porządki przyniosły odkrycie, czyli stara szafka poprzedniego jeszcze właściciela, a w nim etui na okulary i 12 tysięcy dolarów w gotówce. Sak Yingyuntek, czyli właściciel aktualny tej przestrzeni, nie zamierzał zatrzymać pieniędzy, postanowił odnaleźć człowieka, do którego należały, i zwrócić. To jest restauracja, która serwuje kuchnię wietnamską. No i ten mebel, ta szafka stała na zapleczu. Prawdopodobnie nadal by tam pozostała, nikt by nie zajrzał, ale w pewnym momencie przyszedł czas tych remontów i tych porządków. No i jak się okazuje, udało się zwrócić do prawowitego właściciela te pieniądze. No przyznacie, że nie każdy by był w stanie coś takiego zrobić, dlatego tym bardziej gratulujemy i to bardzo szanujemy.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

Lubię w niedzielę czytać o zwierzętach i tak na przykład czytam o humbakach, które wracają do Rio de Janeiro. Populacja odrodziła się z 2000 do 35 tysięcy osobników. To są wielkie wieloryby, znane z długich migracji, efektownych wyskoków nad wodą. Są coraz częściej widywane w okolicach Zatoki Guanabara, a ich populacja w brazylijskich wodach wzrosła z około 2000 do około 35 tysięcy osobników w ciągu mniej więcej 40 lat. To jest jedna z tych wiadomości, które przypominają, że ochrona przyrody może naprawdę działać, a więc Rio de Janeiro teraz będzie nie dość, że kojarzyło się z sambą, z plażą, z pomnikiem Chrystusa, z piłką nożną, no to jeszcze z humbakami.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: love you.
1: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1, po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest biuro nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
9: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Lego. Lego. Lego. Lego.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.